Omvera tazatu ndinkani ndizo onjezerapo president wa dziko lino wati mashefa malokalidade mkofunika kuti nawo adzitenga gawo pa ulamuliro pothandiza anthu midzi kudzutsa chitukuko.